0: Hey,
1: Murat. Hej, daj ti povej, kaj ti folk teži, daj povej. Daj povej neki u kulturi, ajde.
0: Murat.